So keep moving.

0: FM. Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Czy będzie zgoda narodowa? Czy to w ogóle jest możliwe, żeby wyborcy różnych opcji politycznych, od Czarzastego aż po Brauna, podali sobie ręce?
2: Jednamy dzisiaj wyborców PiS-u z wyborcami Donalda Tuska.
3: Pani... A to się da?
4: To co pan tu na tej czapce tam ma napisane? Co
5: nie,
4: to?
5: Nie, PiS.
2: Myślałem, że to jakiś śnieg jakiś taki coś.
5: Nie, to nie śnieg.
2: O, ale tak, tak niechętnie. Jak... O, spojrzała pani wreszcie. No pięknie, no i o to chodzi, no czyli można.
3: Nie.
2: Nie.
3: Pojednanie wymaga przebaczenia w sercu, a nie tak. Powiedzieć, dobra, pojednamy
6: pani
3: się.
6: Jeba...
3: Tusk, niech się
2: je...
3: pierda. Co?
7: No.
2: O,
7: o
2: i pięknie.
7: Że, żeby było w Polsce lepiej.
6: No, pan jest bardzo dobry.
7: Nie, proszę panią, no nie, nie, nie.
3: To jest mój mąż.
2: Tak.
3: On jest pisowiec zatwardziały,
2: tak.
3: A ja nie. I jest, żyjemy razem.
2: Pani na Donalda Tuska głosowała? Naprawdę?
3: Naprawdę.
5: Cholero, przyznałaś teraz. To jest czerwony pająk dla mnie.
2: Ale jest miłość mimo wszystko.
5: Miłość kaczek z tataraku.
3: Jest.
1: Przy okazji tej zbiórki na dzieci dla podopiecznych Fundacji Cancer Fighters w czasie tego rekordowego streamu w kawalerce Łatwo Ganga, kiedy zbierano miliony, na oczach milionów widzów doszło do całej serii pojednań. Doda i Magda Gessler. Tede i Peja, Wardenga i Friz, a nawet Fagata i Oliwka Brazil. Skonfliktowani dotąd celebryci publicznie przebaczali sobie dawne urazy. No to ja też poszedłem z mikrofonem na ulicę Warszawy, żeby sprawdzić, czy skłóconym Polakom udzielił się trochę ten klimat miłości i pojednania. O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Jeżeli Doda zadzwoniła do Magdy Gessler i się pojednały, jeżeli Fagata i Oliwka Brazil doszły do jakiegoś tam porozumienia, no to może fan Tuska z fanem Kaczyńskiego też mogą się pogodzić. Z takim śmiałym założeniem wyszedłem na ulicę Warszawy, gdzieś tam w okolice Placu Szembeka. No to posłuchajcie.
2: Czy ktoś, kto głosował na Donalda Tuska, czy jest w stanie się z wyborcą PiS-u tak pojednać, wie pani?
3: Nie.
2: Jednamy dzisiaj wyborców PiS-u z wyborcami Donalda Tuska.
3: Pani... A to się da?
2: No właśnie, pani na kogo głosowała?
3: Proszę pana, ja nie będę mówić, bo nie chcę być hejtowana. No. Natomiast chciałabym przygotować ludzi do świadomego życia, czyli pojednanie wymaga przebaczenia w sercu po to, żeby podać rękę i zadośćuczynienia. Jak ja kogoś oszukałam, czy zabrałam komuś pieniądze, to przyszłam mu oddać. A nie powiedzieć, dobra, pojednamy się. Jeba... Tusk, niech się pierda. Co?
2: Pani byłaby w stanie podać rękę komuś, kto na Donalda Tuska głosował?
3: Nie.
2: Nie. Ale dlaczego nie? Żeby Polska do przodu szła, to trzeba się jednoczyć Polak z Polakiem, a nie taka podzielona Polska. Wie pani, bo to jeden ciągnie w jedną stronę, drugi w drugą.
6: Pana, Polska zawsze będzie podzielona.
2: Bo pani, która głosowała na Donalda Tuska na przykład, czy...
8: Nie, ja nie.
2: Czy jest w stanie się połączyć, pojednać?
8: Wie pan, ja się wychowałam przy Grunwaldzie, to ja nigdy nie będę na obce korzenie głosować, bo jeżeli nie będzie normalnych, prawdziwych, rodzimych korzeni, i wiary, i Boga, i honoru. On z tego właśnie cały czas ma ten krzywy uśmiech i on z tego korzysta i to jest...
2: Ale czy pani jest w stanie się pojednać z wyborcami Donalda Tuska, podać rękę, przytulić...
8: A nie, to są często wspaniali Polacy, po prostu zgubieni. Ja bardzo dużo ludzi niestety pozyskałam, młodych ludzi pracujących po korporacjach. Oni się przekonali, że gdzieś się zgubili.
2: Ale to pani chodzi i pozyskuje, przekonuje pani, tak, że żeby do PiS-u...
8: A ty co mają stanowisko? Znaczy wie pan jak do PiS-u, do Prawicy Zjednoczonej, do tych, którzy chcą...
2: Ale pani tak namawia, żeby...
8: Którzy chcą dobrze dla kraju i dobry byt mieć. Ale... I zdrowie umysłowe, bo oni są naprawdę pogubieni. Naprawdę mi bardzo dziękują ci ludzie, że się przebudzili.
2: A ci, co pani ich przekonała,
8: tak,
2: żeby głosować na PiS? To... Co, i pani chodzi i przekonuje
8: nie,
2: tych...
8: ja rozmawiam na co dzień, pokazuję realia.
2: No dobra, a pani
8: kombinując...
2: z Donaldem Tuskiem by pani się pojednała,
8: nie,
2: podała
8: nie,
2: mu rękę?
8: Nie, ten człowiek już jest za stary dla mnie. Ja lubię świeżo, tak jak was, młodych ludzi, operatywnych, aktywnych.
2: No dobra, ale tak, żeby się pojednać, jak Polak z Polakiem, wie pani?
8: Nie, nie, on nie jest Polakiem, on ma tylko obywatelstwo polskie. I mój tramwaj, dzięki.
2: Dziękuję, do widzenia.
1: Zwyczajny przystanek autobusowy, siedzą zwyczajni ludzie, czekają na... 525. Na początku nic nie wskazywało na to, że właśnie tam dojdzie do tej niewiarygodnej sceny, że właśnie tam podadzą sobie ręce wyborcy Donalda Tuska z wyborcą, no to chyba był nawet wyborca Grzegorza Brauna.
0: Co ludzie powiedzą. Co ludzie
2: pani jako powiedzą. Wyborczyni PiSu jest w stanie się...
9: Ja nie jestem wyborczynią PiSu, proszę mnie nie obrażać. Nie też. Proszę pana, o ile wyborcy PiSu nie będą mi ubliżać i wyzywać, że ja jestem nienormalna, bo ich nie toleruję, to ja się na nich nie gniewam. Ale oni są agresywni, po prostu to są ludzie nie do życia. Jak PiS odejdzie od władzy i nie będzie ten, to się wtedy ludzie pogodzą.
7: O, proszę panią, jeśli powiedziałem, że teraz są złe rządy, to powiedziałem, że jestem idiota, pierdał. A na kogo pani głosowała? Ja mówię, ja na lewicę. Na co, że pan nosił dowcip?
2: Nie.
7: To pan powie tak, że Polacy w piekle na drugi dzień otworzą żabkę, na czwarty dzień otworzą imposta, a na siódmy dzień PSL porozumie się z Lucyferem. Bo oni zawsze, wszędzie muszą być.
2: Pan by Donaldowi Tuskowi podał rękę, pogodził się, wie pan?
7: Proszę pana, za to, co ostatnio zrobił, to nie. Zadłuża, proszę pana, tak, żebyśmy musieli przyjąć euro.
2: A z wyborcami Donalda Tuska? O, pani na kogo głosuje? Na Donalda Tuska?
10: Nie na Donalda Tuska, tylko na koalicję rządzącą.
2: Pani na koalicję, a pan na PiS.
7: Proszę, ja akurat jestem wyborcą partii prawicowych.
2: Czy wy jesteście w stanie podać sobie rękę jako Polak, Polakowi? Ja bardzo proszę, o taki gest.
7: Przepraszam bardzo.
2: Taki gest.
10: No.
2: O, i pięknie.
7: Żeby było w Polsce lepiej.
9: W Polsce jest bardzo dobrze.
7: Nie, proszę panią, nie.
2: Właśnie, 48. Dziękuję bardzo. Piękny gest. Może coś będzie jednak z tego ugodzenia.
9: Na pewno nie będzie, dopóki Nawrocki będą mącić, nie będzie.
11: Najlepiej mi się podobało, jak Krakowia się pogodziła tam na jeden dzień.
2: Z Wisłą, tak.
11: Wisłą.
2: Kibice.
11: No.
2: Przy okazji śmierci papieża. I się pogodzili, a potem znowu maczety poszły w ruch.
11: No, dziś się kłócą.
1: Kibice Wisły i Krakowi przeszli razem przez miasto, a następnie wspólnie odśpiewali Barkę, ulubioną pieśń papieża Polaka. No ale rzeczywiście nie starczyło na długo tego zapału, tak to bywa. Jeżeli kibic jest fanatyczny, nawet jak poda rękę, no to zaraz kopie nogą.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
2: Pojednałby się pan jako wyborca Donalda Tuska z wyborcą PiSu, by się
12: pojednał. Na pogrzebie.
2: Nie pojednałby się pan.
12: Na pogrzebie bym się pojednał z nimi.
2: A dlaczego?
12: Pogrzebie.
2: A dlaczego właśnie aż tak? Bo to wie pan, no przecież Polakami jest, wszyscy chcą dobrze dla Polski.
12: A co jest Polakiem? Tusk?
2: A dlaczego właśnie z Donaldem Tuskiem nie można się pojednać właśnie? Czy wie pan i spróbować razem tę Polskę pchać do przodu?
12: No bo nie pcha Polski do przodu tylko.
2: Państwo może na Donalda Tuska głosowali?
13: Nie jesteśmy tacy durni, żeby głosować na tego pana.
10: Zrobiliśmy, że nie głosowaliśmy na tego idiotę.
2: No. O, nie, bo tak szukam kogoś, żeby miał pan się tu z kim pojednać, wie pan, ale...
12: Lepiej.
2: O, pan na pewno głosował na lewicę albo na Donalda Tuska. Dzień dobry.
14: Dziękuję.
2: Nie, no widzi pan, też nie. Nie ma się z kim pojednać w ogóle.
12: Tęczowego trzeba, jak coś tęczowego będą mieli, torbę czy coś, to wtedy.
2: Szukamy kogoś, kto na Donalda Tuska głosował.
15: Ja nikogo nie głosowałam.
2: Pani na nikogo nie głosowała. Pan, który na PiS głosował, chciałby się pojednać z kimś, kto na Platformę. Pani głosowałaby na Platformę?
15: Nie.
2: Albo na Lewicę?
15: Nie.
2: Też nie. Czyli sami wyborcy PiSu widzi pan tutaj.
11: No i bardzo dobrze, o to chodzi.
2: A dlaczego panie, to dziękuję panu, a dlaczego panie nie głosowały właśnie na Donalda Tuska?
11: Dlatego, że proszę pana...
16: Odpowiedzialny człowiek.

0: Całą Polskę sprzedam, trudno, może no? pójdę siedzieć na stare lata.
1: A to co pan tu na tej czapce tam ma napisane? Co
2: nie,
1: to?
2: Nie, PiS.
1: A, myślałem, że to jakiś śnieg, jakiś taki coś.
2: Nie, to nie śnieg, po prostu nie ten PiS i nasze specjalistwo jest tak ciemne, że po prostu można nas do torebki napisać, że są drobcy, wezmą to, te gówno jako drobcy.
3: To byli tacy najbardziej zatwardziali fani, okopani głęboko w tych okopach po obu stronach tej barykady politycznej. Niestety nie udało mi się ich zbliżyć do siebie. Nie zawiązała się nić porozumienia.
1: Fagata się nawet z panią Oliwką Brazyl połączyła, nie wiem czy pan...
0: Tak, o, tak, widziałem tak. To w telewizji. Jeśli jesteśmy Polakami, powinniśmy wszyscy tworzyć jedność. A poglądy polityczne, no proszę pana, czy tam ideologiczne, zostawić tylko dla siebie, a nie żeby one nas skłócały. Zwłaszcza, że przy granicy mamy przecież niebezpieczną wojnę.
1: No tak. Pani jako wyborca Donalda
0: dziękuję
1: Tuska... O, dziękuję. Czy pogodziłaby się z wyborcą PiSu właśnie?
4: Nie, nie, absolutnie.
1: Dlaczego?
4: No, z Tuskiem na pewno nie. Ze względu na to, że nie nasz kraj zniszczył, to jest jedno. Smoleńsko też było przez niego. Ja oficjalnie mówię jak tego, no jejka. No o czym tu mówić w ogóle przede wszystkim?
1: No jak przez niego, że przez Tuska, Smoleńsk. A pan jest wyborcą Donalda Tuska na pewno. Bo ja godzę ludzi dzisiaj. Czy wy nie, jesteście nie. w stanie podać sobie ręce?
5: Jestem w stanie podać pani rękę.
1: Czy pani jako wyborca prawicowy i tu widzi pani... O, ale tak niechętnie jakby. O, spojrzała pani wreszcie. No pięknie, no i o to chodzi. No czyli można, widzi pani, jakoś tak łączyć ludzi, a nie dzielić.
5: Mają zdjęcie? O. I z panem na przykład.
1: O, bardzo proszę.
5: Dobra.
1: No i o to chodzi, widzi pani, można, czyli no mogą się Polacy łączyć. A pan na kogo zazwyczaj?
5: Bardziej w lewo, ale...
1: W lewo, czyli pan jest wyborcą lewicy, widzi pani. No.
4: Brak mi słów, po prostu. Naprawdę przede wszystkim.
1: No, ale, no. Już, ale rękę pani podała, można.
4: No można,
1: nie
4: można.
1: Trzeba się tak żreć, widzi
4: no,
1: pani.
4: Nie, nie. Brawo dla was.
5: No. Miłego dnia.
1: Miłego dnia. O, trzymajcie się, dzięki. Fajna akcja, do zobaczenia.
3: Kolejne uściski dłoni, kolejna wzruszająca scena, ale to, co najbardziej takie poruszające, zostawiłem wam, jak zwykle, na koniec.
1: Pan na Tuska głosował na pewno, nie?
2: Nie jestem, jestem prawicowiec.
1: Ale właśnie, czy pan by... pogodził się nie. z wyborcą Tuska, nie. wie pan, a dlaczego nie? Nie?
2: Bo są zakłamani ludzie.
6: Nie ma takiej opcji.
2: To są komuchy teraz. Tusk też jest czerwony pająk dla mnie.
1: Ale żeby z wyborcami, wie pan, ktoś kto głosuje na Donalda Tuska, czy pan podałby rękę?
2: Nie będzie kompromisu.
1: Ale dlaczego właśnie, bo...
2: Bo się ludzie nie lubią, nie
6: ma
2: dziwą.
6: Ale ja panu powiem, ale teraz... jest kompromis, to jest mój mąż.
1: Tak.
6: On jest PiSowiec zatwardziały, tak. A ja nie. I jest, żyjemy razem z
1: pani na Donalda Tuska głosowała?
6: Tak.
1: Naprawdę?
6: Naprawdę.
2: Cholero, przyznałaś teraz.
6: Politykę zostawia się na boku i można się pogodzić.
1: Telewizor oglądacie ten sam?
6: Nie.
2: Nie.
1: Tu co, macie dwa telewizory?
6: Tak.
1: I co, czyli pan Republikę sobie tam załącza?
2: No 24.
1: A pani tam drugi. To rozwiązuje wtedy.
2: No, na inne filmy, ja inne filmy.
1: Ale jest miłość mimo wszystko.
2: Miłość kaczek tataraku.
3: Yes. No, słyszeliście, zdarza się, że fanka Tuska zakocha się w fanie Kaczyńskiego i vice versa i żyją sobie szczęśliwie. Nieprawdopodobne, a jednak możliwe. Kończymy dziś. Pamiętajcie, że ta zbiórka na leczenie podopiecznych Fundacji Cancer Fighters nie kończy się. Tam licznik wciąż bije. A ja już dziś zapraszam was na kolejne Co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia.
7: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
8: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
2: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
1: Dołączasz?
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nud

0: a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.

0: autopromocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
1: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w mediaexpert.
3: Cześć, to ja.

0: Miś złota rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
1: Poznaj złotą rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
2: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Canal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
4: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zbóżmy kolejne bariery. Tak po prostu.
5: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
4: Dołączasz?
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl, to się opłaca.

0: KFC. Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Reklama.
2: Na początek tragiczne statystyki z pierwszego dnia majówki. Na polskich drogach zginęło 5 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. W wiadomościach pożar w Iwkowie, ogień pojawił się w Tartaku, a na koniec jeszcze nowa atrakcja w Krynicy Zdroju, specjalnie dla fanów szalonych lat 30. Jest 11. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. 5 osób zginęło, a 75 zostało rannych w wypadkach na drogach całego kraju w pierwszym dniu majówki. Policjanci zatrzymali też 395 kierowców, którzy prowadzili po spożyciu alkoholu. O szczegóły dopytywał funkcjonariuszy nasz reporter Mateusz Chłestun.
3: Do najtragiczniejszych zdarzeń doszło m.in. w Laskowej w Małopolsce oraz w Opatowie w Wielkopolsce. W obu wypadkach zginęli motocykliści. Krótko potem także w okolicach Kępna na południu Wielkopolski zginął rowerzysta. Łącznie na polskich drogach doszło wczoraj do 66 wypadków.
4: Są to liczby zbliżone do statystyk z analogicznego dnia roku poprzedniego. Apelujemy o ostrożną jazdę oraz o niewsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu.
3: Tłumaczy i apeluje aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
2: Do najtragiczniejszych zdarzeń doszło m.in. w Laskowej w Małopolsce oraz w Opatowie w Wielkopolsce. W obu wypadkach zginęli motocykliści.

0: krótko potem także w okolicach Kępna na południu Wielkopolski zginął rowerzysta. Łącznie na polskich drogach doszło wczoraj do 66 wypadków.
1: Są to liczby zbliżone do statystyk z analogicznego dnia roku poprzedniego. Apelujemy o ostrożną jazdę oraz o niewsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu.
0: Tłumaczy i apeluje aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji. Strażacy nadal dogaszają pogorzelisko. To po pożarze tertaku w Małopolskiej Iwkowej w powiecie brzeskim. Ogień pojawił się o poranku. W akcji wzięło udział ponad 50 strażaków, informuje Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
2: Ogień bardzo szybko objął halę o wymiarach około 15 na 15 metrów, stanowiącą część większego obiektu. Dzięki szybkiej interwencji strażaków pozostała część tartaku nie została objęta pożarem.
0: I jak dodaje, w pożarze nikt nie ucierpiał. Strażacy rozbierają nadpalaną konstrukcję budynku, przyczynę pożaru bada policja. USA wycofuje z Niemiec około 5000 żołnierzy. Pentagon ogłosił decyzję. Miała zostać podjęta po analizie rozmieszczenia sił w Europie. Operacja wycofania zostanie zakończona w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Biały Dom nie informuje, dokąd przeniesione zostaną wojska i jakich baz ma dotyczyć ta decyzja. Przypomnijmy, wczoraj prezydent Trump zapowiedział, że rozważa taki ruch, sugerując, że jest to odwet za postawę Niemiec wobec wojny z USA i z Iranem i za krytykę interwencji ze strony niemieckich władz. Trump sugerował też, że podobne decyzje podejmie prawdopodobnie wobec Hiszpanii i Włoch. Dotąd w Niemczech stacjonowało około 36 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Większy kontyngent gości jedynie Japonia. To około 45 tysięcy. Nowa atrakcja w Krynicy Zdroju. Wracamy do kraju. Łączy magię kina z lat 30. z nowoczesnymi technologiami. Turyści mogą przenieść się do świata Charlie'ego Chaplina, Myszki Miki czy King Konga.
3: Powrót do historii, lata 30. Oczywiście nie pamiętam, ale chętnie czytam na ten temat.
4: Moja córka lubiła od dzieciństwa Charlie'ego Chaplina, więc to jest dla nas taka atrakcja dodatkowa.
5: Przeniesienie w czasie jest bardzo przyjemne. Przypominają się lata młodzieńcze.
6: Weronika Dziwosz, Polskie Koleje Linowe. Scenografia, dekoracja w połączeniu z nowoczesnymi technologiami pozwolą przenieść się do tych lat 30. Dużą uwagę zwracamy na światowe produkcje, ale też na naszych polskich artystów.
0: A nowa atrakcja Krynicy pod hasłem Szalone lata 30. czeka na szczycie Góry Parkowej. 21 stopni w Szczecinie już o tej porze. Tam jest dziś najcieplej, w tym momencie oczywiście. Jeśli chodzi o resztę kraju, to wszędzie dziś bardzo wysokie temperatury. 25 na zachodzie, 24 w centrum i 21 na wschodzie. Na północy 20 stopni, nieco chłodniej, ale na pocieszenie wszędzie mamy dziś bardzo dużo słońca. Chmury mogą pojawić się tylko na południowym zachodzie. Poza tym wszędzie pełne słońce, tak samo będzie też jutro.
7: Ale jest fajnie.
8: Ale tu jest fajnie.
7: Jest fajnie.
8: Ale jaka pogoda piękna.
7: Ale jest fajnie, jest grill.
8: Ale jest pysznie.
7: Drugi dzień maja, dzień dobry znowu z nad grilla.
8: Arek Sikora.
7: I Klaudia Wasiluk.
8: Tak,
7: wyrywamy
8: jesteśmy.
7: Się tutaj tak.
8: Ale najważniejsze, że wy jesteście i bądźcie koniecznie z nami. Do 15 serwujemy grilla.
7: A zapomnieliśmy, jest też doktor Mit.
8: Tak, tak. I hity też są.
7: Dzień dobry. Vox FM. To co, tak, żeby od razu pasowało to coś do grilla?
8: Mhm, cebulkę poproszę.
7: Proszę bardzo.
8: Cebuli never go away na dobry początek. Raz jeszcze dzień dobry. Hej.

0: Wiemy, że wam się podobało. Wiemy, że grillowaliście z nami wczoraj. No to proszę bardzo, jesteśmy tutaj i dziś. Andrzej Andrzejczak z nami, doktor Mit.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Arek stoi przy... No
2: to właśnie, to jest temat, którego nie poruszamy. Ja mam mikrofon, mogę gadać do tego.
0: Dawaj.
2: Temat, którego się boimy jako Polacy, no bo...
1: Wołowina.
2: Steki.
1: Wołowina.
2: Zróbmy to jakoś tak,
1: wiecie,
2: żeby...
1: Czy wiecie, szybkie pytanie, czy wiecie, ile statystycznie Polak zjada wołowiny przez cały rok? Dawaj, strzelę.
2: Niedużo.
1: No, strzelę.
2: 10 kilo.
0: Sztukę.
1: 10? Półtora.
2: Półtora kilograma.
1: A ile zjada kurczaka?
2: Nie, no, to nami.
1: 40. A ile zjada wieprzowiny?
2: No to podobnie.
1: Półtora kilograma. Słuchajcie, walczmy o to, żeby jeść wołowinę, bo to jest naprawdę szlachetne mięso.
2: No to cena też.
1: Oczywiście, ale przecież nie jemy takiego mięsa codziennie. Słuchajcie, raz w tygodniu, ale zjedzmy naprawdę dobre mięso, kupione w odpowiednim sklepie, w delikatesach, gdzie

0: i czas. Najlepsi szefowie kuchni używają termometrów. Taki stek to jest dosyć gruby stek. Myślę, że ma około 3 cm okay. grubości. Nie liczy się waga, tylko jego grubość, bo on ma około 450 gramów, ale liczy się, że jest gruby. Taki rozbęd będzie się na grillu robił, ja strzelam do stopnia wysmażenia medium, pewnie około 12 minut. Ale bardzo jest ważne sprawdzanie, kontrolowanie temperatury. Temperatury na grillu, żeby nie była za wysoka, żeby nam się to mięso nie paliło. Plus temperatury w środku grilla, czyli na grillu raczej częściej obracamy to mięso. Mniej więcej pewnie półtorej minuty, półtorej i liczy się temperatura w środku. Taki stek, jeżeli chcemy osiągnąć stopień wysmażenia medium, powinien mieć w środku przed zdjęciem do odpoczynku około 54 stopni, bo stopień medium to jest mniej więcej 57-58, nie więcej niż 60, bo jeżeli przejdziemy tą magiczną liczbę, to stek zaczyna się robić szary w środku i zaczyna się robić wysmażony, a tego nie chcemy, bo nie podajemy wysmażonych steków.
1: Zapraszam znajomych na grilla, podaję steka, co do tego?
0: Do tego pikle oczywiście, do tego super sos w postaci aioli może być i oczywiście mnóstwo ciekawych warzyw, ale o tym powiemy Wam w kolejnym odcinku.
2: To zostańcie z nami.
0: Dokładnie tak.

0: I nie taki stek trudny, jakby się mogło wydawać.
1: Ale zobacz, jakie marzenia się spełniają, bo to Dreams za nami, Two Brothers on the First Floor. A jak ktoś marzył o steku, marzyć nie trzeba, wystarczy tylko zrobić głośniej. My wam steka serwujemy z głośników, słuchajcie.
0: I na social mediach też wszystko zobaczycie.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
9: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
12: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce majówka smakuje najlepiej w niskich cenach. Od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz borówki amerykańskie 300 gramów 12,49 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Tato, zabrakło dla lalek domku.
17: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
18: Prosta pożyczka na drobne marzenia z kasą Stefczyka są do spełnienia.
19: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Vox FM.
21: Robi majówkę.
2: Robi majówkę.

0: Magia unosi się w powietrzu, ale nie, to nie tylko magia, albo właśnie to można...
1: To dym,
0: to może
1: dym.
0: Można z tym pomylić, bo ten dym jest magiczny.
1: Magiczny dym, tak, dym i robi taki zapach, słuchajcie, że naprawdę oblega całą Polskę i nie tylko, bo wiemy, że słuchacie nas wszędzie. Zapraszamy i polecamy taką majówkę, bo Vox FM robi majówkę.
0: Dokładnie, a za moment 12 wiadomości.

0: 2,99, a do środy Pepsi 1,5 litra, 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centry.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium. 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Olala, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
7: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z 3 kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz Jak Tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Reklama.
15: Zaczynamy od Warszawy. Rozpoczynają się uroczystości z okazji Dnia Flagi. Prezydent wręczy 12 nominacji generalskich. Za chwilę też tragiczne doniesienia z Ukrainy, a na koniec Elbląg i apolityczny ruch 2 maja. Posłuchajcie. Jest 12. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie rozpoczynają się właśnie uroczystości z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej. W ich trakcie zostaną wręczone nominacje generalskie dla 12 dowódców z polskiej armii. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
16: Prezydent Karol Nawrocki w obecności ministra obrony narodowej awansuje na stopień generała dywizji szefów tzw. Żelaznej Dywizji oraz Wojsk Specjalnych. 9 pułkowników otrzyma awanse na stopień generała brygady. Wśród awansowanych jest także zastępca dowódcy Centrum Operacji Morskich. W programie obchodów znalazło się także wręczenie odznaczeń państwowych przedstawicielom Polonii oraz wystąpienie prezydenta. Symbolicznym akcentem dnia będzie uroczysta zmiana flagi nad Pałacem Prezydenckim. Dodatkowo do szkół mundurowych trafi pierwsza partia 16 flag państwowych, które wcześniej powiewały nad siedzibą głowy państwa.
15: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. 2 osoby zginęły, 7 zostało rannych. Teraz tragiczne doniesienia z Ukrainy. Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu. Wszyscy poszkodowani podczas ataku to cywile. W Charkowie na wschodzie kraju dron uderzył w wielopiętrowy budynek mieszkalny. Moskwa zaatakowała też infrastrukturę energetyczną w obwodzie mikołajowskim oraz ostrzały w obwodach dniepropetrowskim, odeskim, sumskim i chersońskim. Nowe zasady stażu pracy u prywatnych pracodawców. Można będzie go zwiększyć o na przykład okresy zatrudnienia na zleceniu czy prowadzeniu własnej działalności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał już pracownikom ponad 1 000 000 zaświadczeń.

0: doświadczeń, które umożliwią im przeliczenie stażu, mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w Lublinie.
1: Okres wykonywania umowy zlecenia czy prowadzenia działalności gospodarczej można potwierdzić zaświadczeniem wystawianym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Takich zaświadczeń ZUS wydał już pracownikom ponad 1 000 000.
0: Wnioski nadal można składać do ZUS. Jeśli dotyczą okresów po 1998 roku, są tylko elektroniczne.
1: Kreator takiego wniosku znajduje się w portalu e-ZUS. Samo zaświadczenie też wydajemy online i przekazujemy w portalu e-ZUS.
0: Zgodnie z nowymi zasadami do stażu można doliczyć okresy opłacania składek z działalności gospodarczej, pracy na umowie zlecenia, umowie agencyjnej czy członkostwo w spółdzielni rolniczej. To jedyne takie miejsce w Polsce. 2 maja 1999 u zbiegu ulic 1 maja i 3 maja w Elblągu powstał apolityczny ruch 2 maja. Powstał, bo ówcześni politycy lewej i prawej strony nie potrafili się porozumieć w sprawie obchodów majowych świąt.
2: Kiedy zaczęły się te przepychanki, zrodził się w mojej głowie ten pomysł. Róbmy może coś dla takich normalnych, którzy naprawdę mają powyżej dziurek w nosie tych wszystkich swarów politycznych. Skoro się krzyżuje 1 maja i 3 maja, to niech będzie ruch 2 maja, ale absolutnie apolityczny. Żeby tych niesnasek nie było.
0: Przypomina Paweł Kasperczyk, autor inicjatywy. Tablica z nazwą apolityczny ruch 2 maja stała niemal 10 lat. Zniknęła podczas przebudowy skrzyżowania. Dziś pamięć o rogu powoli znika.
3: Nie wiem, nie słyszałam.
4: Nie słyszałam.
5: Naprzeciwko na ratusza.
3: Jestem pewna, ale to nie jest czasami nazwa ulicy przy sądzie? To jest chyba właśnie apolityczny ruch 2 maja.
6: Nie jest to nazwa urzędowa. To jest taki sympatyczny symbol tutaj w Elblągu.
0: Dzisiaj w miejscu apolitycznego rogu 2 maja znajduje się nowe rondo. Niektórzy nazywają je rondo apolityczne. 23 stopnie w tym momencie na północy kraju w Kołobrzegu. Tam jest najcieplej, najchłodniej w Zakopanem, tam 14, ale chłodno dziś nie będzie nigdzie. 20 na północy, 25 w centrum, 27 na zachodzie kraju, 22 na wschodzie i 22 na południu. Nigdzie nie będzie dziś padać, mamy pełne słońce, a przed nami też w końcu, nareszcie, cieplejsza noc. 10 stopni na zachodzie, później niedziela jeszcze cieplejsza niż dziś.
7: Ale tu jest fajnie.
8: No tak. Przedawajcie, będziemy zaczynać
7: będziemy
8: od tego tekstu.
7: Bo jest fajnie.
8: Słuchajcie,
7: przecież.
8: Jest majówka, 2 maja w kalendarzu. Dzisiaj mamy dzień grilla, dzień święty święcić. W związku z tym świętujemy znad grilla. Razem z nami jest Andrzej Andrzejczak, czyli doktor Meat.
7: Zobaczymy w tej godzinie, czy można fajnie zrobić kurczaka, żeby był taki mięciutki i coś tam jeszcze. Dzień dobry. To jeszcze się przedstawimy. Klaudia Wasiluk.
8: I Arek Sikora. Ale to jest fajnie. Jest.

0: 2 maja w kalendarzu, drodzy Państwo. Dzień grilla. Nie przez przypadek mówi się, że dzień święty trzeba święcić. My jesteśmy przy stole, a przed nami tak kurczak, który za moment wejdzie na ruszt. Mamy też krewetki z chorizo, są warzywa. No a głównym dowodzącym tego wszystkiego jest właśnie Andrzej Andrzejczak. Doktor Mit.
1: Witam serdecznie.
2: Zaczniemy.

0: Od tego kurczaka. Kurczak jest problematyczny, bo często spotykamy się z tym, że no wychodzi suchy, ciężko go przygotować na grillu, żeby był taki soczysty, no przyjemny w konsumpcji.
1: Szczerze, ja bardzo nie lubię kurczaka z grilla, właśnie przez to, że zazwyczaj wychodzi suchy.
2: A ja bardzo lubię, bo umiem go zrobić.
1: O!
2: Tak, i generalnie taki banał, trywialny. Ale słuchajcie, wybieramy dobry produkt. Najlepiej na grilla sprawdza się udzik z kurczaka. Czyli to ciemne mięso, które tutaj macie na talerzyku, proszę bardzo.
0: Czyli nie pierś.
2: Nie pierś. Wybieramy udzika z kurczaka. Bez skóry, bez kości. To słuchajcie, we wszystkich sklepach już dostępne bez problemu. I takie mięso możemy sobie zamarynować na mokro, na przykład zrobić solankę, czyli nasycić go solą. Taka 5%, czyli 50 gramów soli na litr wody. Wrzucamy takie udka na powiedzmy 5-6 godzin. Okay. Już mamy je nasycone. Potem je osuszamy, nacieramy suchymi przyprawami i grillujemy. Słuchajcie, to jest petarda. Taki udzik to jest 7-8 minut na grillu. Jest soczysty. Mm-hmm. To jest ciemne mięso z kurczaka. Bardzo smaczne. Tutaj w wersji takiej trochę sataj, suwlaki, wiecie, czyli takie szaszłyki. Bardzo popularne w Azji, bądź też o te drugie, o których mówiłem, to bardziej Bałkany. To jest właśnie kurczak nadziany na patyczki, które wcześniej zostały namoczone, do tego sucha przyprawa, trochę solanki i to zobaczycie, to jest petarda. To jest game changer. Jeżeli robicie kurczaka na grillu, zróbcie udziki. To jest na pewno lepszy wybór niż pierś, który jeżeli nie umiemy przygotować, często wychodzi za sucha. Pierś kurczaka powinna mieć po zdjęciu z grilla 65 stopni. Wtedy będziemy mieli 60, nawet 3. Będziemy mieć gwarancję, że jak dojdzie sobie do tych 70, czyli do bezpiecznej temperatury, to będzie nadal soczysta. Ludzie często przeciągają, bo nie wiedzą, jaką techniką to zrobić. Daję prostego tipa.
0: Myślę, termometr. Że dzieciaki to pokochają, a to jest coś, czym można zaskoczyć szwagra.
2: Tak mi się wydaje. Tak, szwagier.
1: Kreweta i chorizo.
2: Jest gęta, nie ma gęty, ale jest kreweta z chorizo. O człowieku, zwariowałby. Generalnie bardzo proste połączenie. Ja w ogóle lubię takie połączenia trochę surf and turf, czyli skorupiaki i czerwone mięso. Okay. Tutaj mamy akurat wieprzowinę, tu hiszpański klimat, na tapas idealny, słuchajcie. Krewety, które są skropione sokiem z cytryny.
1: Obrane.
2: Obrane oczywiście, dokładnie.
0: Bez oczek.
2: Kiełbasa wieprzowa, pikantna, chorizo, lekko dojrzewająca, słuchajcie, w połączeniu z krewetą. Petarda.
0: Szwagierka mówi, że nie je mięsa. I co teraz?
2: To ma pecha.
1: Ale nie, za to masz rozwiązanie.
2: Słuchajcie, ja też jem bardzo dużo warzyw, bo je kocham, tylko też trzeba je umieć przygotować. Rozumiem, że na grillu najczęściej to wiecie, ziemniaczek, jakieś cukinie, jakieś bakłażany dziwnie zrobione, zasypane przyprawami. Po co?
0: To jest sałata rzymska?
2: Bakłażan robiony w całości.
0: Okay.
2: Nacięty tylko, żeby nam nie wybuchł. Do tego, słuchajcie, prosty przykład. Zobaczcie. Bierzemy aioli, które wcześniej przygotowaliśmy, zlewamy sobie tym sosikiem takiego bakłażana. To będzie petarda. Posypujemy delikatnie świeżą kolendrą. O, tutaj kolendra super pasuje do naszego bakłażana. Dajemy trochę mięty, bo mięta też idealnie pasuje. I możemy to tylko sobie posolić i popieprzyć, dać trochę, słuchajcie, oliwy, z oliwę, gdzie jest oliwa? Tutaj mam oliwę, dobra. Lecimy z oliwą i mamy super dodatek. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda.
1: Ja, pięknie,
2: ale to
1: pachnie.
2: Jest tylko jedna rzecz. Sos. Mamy papryki Ramiro, czyli te słodkie papryki, takie długie, które też są dostępne w sklepach. Uh-huh. Musimy je mocno opalić, zobaczcie, żeby one były w środku nadal soczyste, ale żeby były mięciutkie. Tą skórę można zawsze zdjąć, jeżeli nie lubicie skóry z papryki i zrobić sobie z tego nawet jakąś salsę. Słuchajcie, to jest petarda. Okay. Do tego sałata rzymska.
1: Sałata rzymska na grilla.
2: Rzymska na grilla? Tak, ja bym ciebie poprosił, bo ja używam do sałaty rzymskiej parmezanu, czyli ona bardzo lubi parmezan. Czyli tak, skrapiamy sobie lekko ją oliwą, proszę bardzo. I teraz Arek zetrze parmezan. Rzymska lubi parmezan. Ona jest nadal chrupiąca, ale zgrillowana. Czyli wiecie, taka lekko zbrązowiała, lekko ma popalone liście. Uwierzcie mi, że to jest fatal. Dawaj jeszcze tego sera.
1: Nie żały, lubimy ser.
2: Tak, oczywiście, że lubimy, szczególnie taki dojrzewający. Minimum pół roku, a nawet
0: piękna,
2: do 24 miesięcy.
1: Taki Grana Padano?
2: Wiecie, to jest akurat Grana Padano. To nie jest Parmigiano Reggiano, ale to jest równie dobry ser. Do tego oczywiście pieprzyk, bo lubimy pieprzyć, wiadomo. I damy trochę soli. Damy trochę soli i słuchajcie, zobaczcie, jak to pięknie wygląda.
0: Super.
2: To jest, na pewno zaskoczycie swoich gości, bo mało kto grilluje sałatę. No jak można grillować sałatę? A właśnie ta sałata idealnie nadaje się do grillowania. Mamy tu jeszcze marchewki, młode marchewki, pięknie zgrillowane.

0: strony. Zobacz, jaka krucha. Weź sobie urwi. No, dawaj.
1: Super.
2: Słuchajcie, no i szparagi.
0: Petarda słodziutka. I szparagi, które są teraz w sezonie. Korzystajmy z sezonowości. Mhm. Szparagi to w Polsce jest mniej więcej 2-2,5 miesiąca. Więc warto je grillować, robić z nich chłodniki, robić z nich sałatki. Szparag to jest przepyszne warzywo, które nadaje się właściwie do wszystkiego. Ja uwielbiam burgery ze szparagami. Zaraz właśnie zrobimy burgery, nie?
2: Oczywiście.
1: To w następnym wejściu.
2: Najlepsze dopiero przed wami.
1: Zostańcie z nami.
0: Do zobaczenia.

0: No i ty byłaś w stanie uwierzyć w to, że taka marchewka może być dobra z grilla?
1: Szczerze? No. Nie. A tam jeszcze szparagi są, więc... To będzie naprawdę dobry dzień, drodzy Państwo.
0: Wszystko możecie zobaczyć na naszych social mediach, Instagram, TikTok, wchodźcie, oglądajcie.
1: Ale uprzedzam, oglądacie na własną odpowiedzialność, na głodniaka absolutnie nie wchodźcie.
2: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
2: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Zyskuj i oszczędzaj z nową ofertą od Play. Wybierz światłowód i abonament komórkowy w pakiecie przez rok 50% taniej. Tylko 55 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chips Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa

0: Holy Molly, Shot of Friends za nami.
1: A przed nami wiadomości Vox FM punktualnie o godzinie 13.
0: I po 13 znowu wracamy do grilla, bo Vox FM robi majówkę. No. Mamy takie dobre rzeczy.
1: I mamy też hity. Będziemy serwować, ale to wszystko za moment po krótkiej przerwie.
0: Zostańcie blisko radia i posłuchajcie.
2: Vox FM. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Pikok, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium. 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Reklama.
7: Prezydent wręczył nominacje generalskie. Trwają uroczystości, od tego zaczynamy. Uratowany wieloryb wypuszczony na wolność. W wiadomościach niezwykła historia Humbucka Timiego. A na koniec jeszcze Elbląg, kabriolety z Warmii i Mazur rozpoczęły nowy sezon. Jest 13. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Polska flaga była na wszystkich frontach II wojny światowej i powiewała jako symbol niematerialnej ojczyzny, której pragnęliśmy, mówił podczas uroczystości z okazji Dnia Flagi prezydent Karol Nawrocki. Przedtem nominacje generalskie z rąk głowy państwa odebrało 12 dowódców polskiej armii. W swoim przemówieniu prezydent nawiązał do słów marszałka Józefa Piłsudskiego, mówiąc, że flaga jest symbolem ducha narodu.
8: Który nigdy się nie ugiął. Ducha narodu, którego przedstawiciele spotykają się dzisiaj przed Pałacem Prezydenckim. Narodu, który trwa, który jest silny i który raduje się swoimi narodowymi świętami. I za to wam dziękuję, że jesteśmy dzisiaj razem, że są z nami obywatelki, obywatele państwa polskiego, ale są także główni bohaterowie.
7: Mówił prezydent Karol Nawrocki, nawiązując do awansowanych generałów i uczniów klas mundurowych z całej Polski, zaproszonych na dzisiejszą uroczystość. Uratowany z mielizny na Bałtyku Humbuck Timi wypuszczony na wolność. Do uwolnienia zwierzęcia, holowanego od 2 dni na specjalnej barce, będącej gigantycznym basenem, doszło wcześniej niż pierwotnie planowano. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o szczegółach tej decyzji?
9: Rozkaz uwolnienia wieloryba wydał kapitan statku holującego specjalną barkę. Timi został wypuszczony jeszcze na wodach cieśniny Kattegat, a nie jak pierwotnie planowano na otwartych wodach Atlantyku. Jak informują członkowie ekspedycji ratunkowej, mimo to zwierzę popłynęło we właściwym kierunku, czyli w stronę Morza Północnego. Humbuck został wyposażony w urządzenie pozwalające śledzić jego trasę. Mimo wyczerpania po kilku tygodniach walki o przeżycie na mieliźnie, utrzymuje się na wodzie, oddycha i co najważniejsze, samodzielnie płynie.
7: Relacjonował Mateusz Chłystun. Drożej, a jednak ciaśniej. Mimo najwyższych w kraju opłat za parkowanie, w centrum Poznania samochodów nie ubywa. Wręcz przeciwnie, jest ich więcej niż przed podwyżką. Zarząd Dróg Miejskich rozważa więc kolejne ograniczenia.
10: Na Komisji Transportu wskazano, że być może w przyszłości będzie trzeba się zastanowić nad innymi rozwiązaniami, jakimi jeszcze konkretnie trudno powiedzieć.

0: Jednym z takich rozwiązań być może mogłoby być właśnie wprowadzenie pewnego rodzaju limitu parkowania w wybranych fragmentach Starego Miasta, ścisłego centrum.
1: Mówił pełniący obowiązki dyrektora ZDM-u Jan Gosiewski. Celem zmian ma być zwiększenie ruchu na miejscach postojowych i zniechęcenie kierowców do parkowania w ścisłym centrum. To miałoby też pomóc mieszkańcom. Społecznik Tomasz Dworek uważa, że jest jeszcze jedno rozwiązanie.
2: Miejsca postojowe dla mieszkańców wiele by problemów rozwiązały, tylko no, miasto zajmuje się zupełnie innymi rzeczami, jak widać. Tu potrzeba już master planu, a nie rzucanych ad hoc pomysłów, z których, jak okazuje się, nic nie wynika. Bo świetny pomysł ZDM-u najwyższych cen zaparkowanie w centrum miasta się nie sprawdził.
1: Wstępnie mówi się o ograniczeniu parkowania w paru miejscach w centrum do 3 godzin. Nad pomysłem będą dyskutować radni. Pogoda dopisała. Kabriolety z Warmii i Mazur rozpoczęły nowy sezon. Wielkie otwarcie dachów miało miejsce na Elbląskiej Starówce.
3: Otwieramy!
4: Z Warszawy przyjechaliśmy. Ty jesteś z Częstochowa, za granicę gdzieś. Dużo jest. Bardzo fajnie.
5: Dobre miasto. Jeździmy razem wspólnie.
6: Z Dąbrowy Górniczej. No my jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś fajnego. Sami pozytywni ludzie. Uśmiechnięci, zadowoleni, dużo słońca.
3: Pogoda dopisuje. Kabrioletowa pogoda.
7: Bardzo lubimy tego organizatora, Arkadiusza. Robi spoko imprezy.
8: Cześć, Arkadiusz Utowicz, prezes Stowarzyszenia Ride Cabrio.
9: Wjechaliśmy, otworzyliśmy dachy, przywitaliśmy pięknie sezon w Elblągu.
10: Bardzo fajnie, już 4. rok z rzędu jeździmy.
11: Jestem z Jławy, ale mieszkam w Holandii. Jestem bardzo zadowolony. Zrobiłem najlepszy urlop, który mogłem zrobić.
12: Gdańska. Bo spotykamy się wszyscy raz w roku na wspólne pasje, wspólne przeżycia i wspólna trasa.
1: Na początku sezonu cabrio na Elbląskiej Starówce pojawiło się około 200 kabrioletów. Pogoda faktycznie dopisuje. 25 stopni w tym momencie na zachodzie kraju. Tam jest najcieplej. 24 w centrum, 22 na wschodzie. Wiemy już, że jest ciepło. Jeśli chodzi o chmury, to dziś ich nie ma. Nie ma chmur nigdzie. Wszędzie powinno świecić piękne słońce. Noc też będzie nieco cieplejsza niż te, z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia. 10 stopni na zachodzie kraju będzie najcieplej, a niedziela gorąca.
4: Mogę?
13: Burgery.
4: A
13: co ty możesz?
4: Ale to jest fajnie!
13: Nie!
4: Tak,
13: trzeci raz dzisiaj.
4: No, bo burgery teraz będziemy
13: co
4: robić.
13: Co się stało? Co ty robiłeś 1 maja, że jesteś tak dzisiaj szczęśliwy?
4: Grilla jest, fajnie, nie?
13: Chodzi tylko o grilla na
4: tak,
13: pewno?
4: Tak, naprawdę.
13: No tak, grill może cieszyć, drodzy państwo, naprawdę, jak słyszycie, do granic możliwości. Dzisiaj Dzień Grilla, świętujemy Dzień Grilla razem z doktorem Mitem.
4: Klaudia Wasiluk.
13: Arek Sikor i DJ Bobo na dobry początek tej godziny.
4: Dzień dobry.

0: Cześć kochani, witajcie w naszej kuchni. Tak jest, 2 maja i część dalsza grillowania.
1: Andrzej poukładał przed nami różne rzeczy. Ja ci, Andrzej, powiem, jak to się robi, bo ja już wiem.
2: Dajesz.
1: Patrz, jest bułka do burgerów, bo mamy robić burgery, to wam jeszcze tego jeszcze wam nie powiedzieliśmy, ale już mówimy. Burgery, dobra. Więc są bułki. Na bank chodzi o to, żeby zwilżyć tę bułeczkę tym majonezem, który to położyłeś.
2: Ale to później, no.
1: Dobra, to już jest, mam jeden minus.
2: Jak zgrillujemy bułkę.
1: Okej, okay. To jest pewnie cheddar. Topiony, który
2: tak,
1: się
2: tak,
1: rozpuści.
2: Dokładnie, który się rozpuści na kotlecie.
1: Dobra.
2: Tak. Zrobimy takiego klasyka po prostu, cheese'a.
1: Czyli trochę trafiła.
0: Jedyne co, to trzeba przekroić bułki, to wiemy.
2: No nie, no jeszcze słuchajcie, w ogóle to jest trochę...
1: Dobra, jednak nas prowadź.
2: Jest małe story tutaj, no bo umówmy się, to jest efekt końcowy, prawda? Czyli już uformowany burger, ale trochę to czasu zajmuje, bo jeżeli chcecie zrobić dobrego burgera, to musimy zacząć od tego, z czego się robi burgera.
1: No.
2: Bo ja raczej nie polecam kupować gotowej mieszanki mielonej,
0: okay.
2: Bo nigdy nie wiecie, co tam jest. Lepiej iść do sklepu, do dobrego rzeźnika, wybrać sobie elementy. Takie elementy, które są idealne na burgery, to rozbratel, łopatka, kark. Generalnie chodzi o to, żeby była odpowiednia ilość tłuszczu w mięsie. Minimum 20%. Zobaczcie, to jest tłuste mięso. Im bardziej tłusty burger, tym smaczniejszy. Oczywiście nie należy też przesadzać, żeby nam się później nie skurczył i nie zrobiła połówka tego burgera. Średnio burger właśnie jest robiony z tych elementów i to nam daje gwarancję tego, że będzie kleista mieszanka, będzie smaczna, bo wiecie, że no, tłuszcz jest przede wszystkim nośnikiem aromatu, smaku.
1: Przepraszam, to ty taką ładną krateczkę na nim narysowałeś?
2: Tak, no zrobiłem taką kratkę, wiesz,
1: fancy.
2: To jest nieważne. Słuchajcie, doprawiamy. Jeżeli robicie mieszankę w domu, te są akurat niedoprawione, ale zwykle ja robię tak. Sól, pieprz.
1: To jest na pewno sól?
2: Tak,
1: muszę się upewnić.
2: To jest na pewno sól, kochana. Teraz zdejmij sobie z tego papierka, bo to chodziło o to, żeby nam się nie przylepiały, tak? I możesz je dobrze posolić z góry i popieprzyć.
1: Mogę tak ręczką?
2: Pieprz młotkowany. Ja używam tego grubego pieprzu. Zdecydowanie smaczniejszy i daje nam więcej aromatu. A pieprz w burgerze obowiązkowy. Jeżeli robicie mieszankę w domu, to sól, pieprz i woda gazowana. Woda gazowana na mniej więcej na kilogram mięsa to się dodaje jakieś tam 70-80 ml. Ona klei nam, powoduje, że lepiej się nam klei mięso, plus lekko na powietrza przez to, że ma dwutlenek węgla.
1: Z dwóch stron?
2: Z dwóch stron. Tak samo jak ze stekiem. Dokładnie ta sama zasada i z grillowaniem jest bardzo prosta zasada. Przerzucamy go tylko raz. Zaraz zresztą zobaczycie, jak będę to grillował na żywo i będziemy składać burgera. Generalnie burger, który waży około 200 gramów, taki 12-centymetrowy, jeżeli chodzi o średnicę, grilluje się około 7 minut, czyli po 3,5 minuty na stronę. Wtedy będziemy mieć gwarancję, że w środku będzie różowy, soczysty.
0: Dobra. Mięso przygotowane.
2: Dodatki.
1: Pieprz.
0: Dodatki. Co jeszcze?
2: Tak, pieprz. Dodatki, jest to bardzo proste. Zobacz, tutaj z tej strony mamy sałatę rzymską. Ja ją uwielbiam. Ja sobie ją zawsze tak delikatnie siekam, bo uważam, że taka siekana łatwiej się ją je i nic tam wtedy nie wypada z tego burgera. Także sobie posiekamy rzymską. Oczywiście
0: nie w płatach, tylko posiekana.
2: Nie w płatach. Taka posiekana drobno, fajnie się ją je.
0: Okay.
2: Myślę, że dużo bardziej wygodnie. Do tego oczywiście majo. Mamy nasze
1: aioli.
2: Wiadomo. Także musi być majonez. Majonez w burgerze to postawa. Żadne keczupy. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi keczup, mój syn na przykład je tylko z keczupem.
1: Nuggetsy z keczupem też
2: kiedyś
1: są dobre.
2: Kiedyś dojrzeje do tego, że trzeba jeść z majonezem. I ser. To robimy cheese'a, więc dajemy taki topiony cheddar. To nie jest taki, wiecie, irlandzki cheddar dojrzewający, ale to jest taki bardzo popularny
0: pazłotko.
2: Topiony ser, który dodaje się do burgera. On idealnie się stopi na tym burgerze. I oczywiście pikle. Nasze pikle, które robiliśmy, które będziecie mogli też zobaczyć we wcześniejszych wejściach. Te pikle, ogórki ostre, to jest naprawdę game changer. I trochę czerwonej cebuli posiekanej w talarki. Petarda.
0: No dobra, przygotujemy to i idziemy do grilla już grillować, a także porozmawiać o kulturze grillowania w Polsce. Zostańcie razem z nami.
2: A jest oczywiście.

0: Cyril Mario. Tak?
1: Mario.
0: Mario. Yeah.
1: Tak, dokładnie to.
0: Yeah.
1: Styl into you.
0: Tak trochę po amerykańsku, ale o kulturze amerykańskiej i grillowej to jeszcze sobie pogadamy. Wcześniej, drodzy państwo, mieliśmy burgery. Dalej nie możemy wyjść z zachwytu, jakie były pyszne.
1: Jesteśmy na grillu. Wszystko usłyszycie w Vox FM i obejrzycie na naszych social mediach. Vox.
2: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Masz furę, rozbiłeś

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Reklama.
2: Vox FM.
1: Vox FM robi majówkę.
2: Robi.

0: Vox FM robi majówkę.
1: I gramy Shakirę i Menamore, a dokładnie. Za moment będziemy sobie dalej grillować, ale wcześniej posłuchamy wiadomości Vox FM punktualnie o 14.
0: Zostańcie blisko radia, no i zróbcie koniecznie głośnie, a jak jeszcze nie widzieliście, co robimy, to zerknijcie na naszych social mediach. Wszystko jest do obejrzenia.
2: Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu.

0: troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Na planie dajesz z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
7: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. Aż paragi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Reklama.
9: Sprawę udało się sfinalizować. 12 dowódców odebrało awanse z rąk Karola Nawrockiego. W wiadomościach też zaginięcie kobiety z Kudowy-Zdroju wyszła z domu wczoraj i nie ma z nią kontaktu. A na koniec jeszcze obchody Dnia Flagi w Lublinie. Zapraszam. I jest 14. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Na początek jednak pożar trzcinowiska w miejscowości Wsola na Mazowszu. Ogień objął 3 hektary terenu. Dwie ranne osoby trafiły pod opiekę ratowników. Pożar na miejscu gasi 8 zastępów. 12 dowódców polskiej armii odebrało dziś z rąk prezydenta RP awanse na stopień generalski. Uroczystość była częścią obchodów Dnia Flagi, które w południe rozpoczęły się przed siedzibą głowy państwa. Sprawę nominacji generalskich udało się sfinalizować po wielu miesiącach sporu w tej sprawie między kancelarią prezydenta a rządem. Szczegóły Mateusz Chłystun.
10: Po wręczeniu nominacji generalskich prezydent Karol Nawrocki podziękował za obecność na uroczystości wszystkim obywatelom, ale też żołnierzom za ich codzienną służbę. Nawiązał też do uczniów klas mundurowych z całej Polski zaproszonych dziś do pałacu.
11: Spotykają się ci, którzy o nasze bezpieczeństwo dbają i ci, którzy gotowi są o nasze bezpieczeństwo dbać, wpatrzeni w generałów jako w swoje wzory do naśladowania.
10: Obecny na uroczystości minister obrony powiedział, że dzisiejsze awanse są wyrazem dobrej współpracy na linii MON Kancelaria Prezydenta w trosce o Polskę. W nawiązaniu do Dnia Flagi mówił, że żołnierze godnie noszą ją na mundurach nie tylko od święta.
12: To jest powód do ich dumy, do tego, że czują się odpowiedzialni za wspólnotę, do tego, że nie służą żadnej władzy, żadnej partii, służą Polsce.
10: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. Wyszła wczoraj z domu i nie ma z nią kontaktu. Policjanci z Kudowy-Zdroju na Dolnym Śląsku poszukują Julii Jastrzębskiej.
13: Lat 21. I kobieta wczoraj wyszła z domu i do chwili obecnej nie powróciła, a także nie nawiązała kontaktu z rodziną. Każda informacja może mieć znaczenie i przyczynić się do odnalezienia kobiety, która zaginęła.
9: Mówi Wioletta Martuszewska z Policji Powiatowej w Kłodzku. Wizerunek kobiety znajdziecie na stronie policji. Informacje można przekazać pod numerem 112 lub bezpośrednio, kontaktując się z komendą w Kudowie-Zdroju. A teraz Wielkie Jezioro Mazurskie. Ruszył system ostrzegający przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi. Ma zwiększyć bezpieczeństwo żeglarzy i wszystkich użytkowników szlaku, ostrzegając m.in. przed silnym wiatrem i burzami. System tworzy 17 masztów sygnalizacyjnych, które działają automatycznie po komunikatach z IMGW. Mówi ratownik MOPR Mariusz Raubo.
14: 40 razy na minutę, bądź 90 razy, ja mówię zawsze wolno albo szybko, jak błyskają. Jak błyska wolno, to jest uwaga. Jak błyska szybko, to jest już niebezpieczeństwo realne. To jest prognoza, tak? Pogody. Czy te chmury przejdą nad jezioro? Czy nie przejdą, czy przejdą gdzieś bokiem, tak żebyśmy tego też nie lekceważyli, że teraz nie wieje, a coś tu błyska.
9: Ratownicy MOPR apelują do żeglarzy, by w czasie załamania pogody jak najszybciej spłynąć do brzegu. Lublin wypełnił się biało-czerwonymi barwami. Mieszkańcy obchodzą Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Zebrali się na Placu Litewskim, aby wspólnie świętować. W mieście jest też sporo turystów. Nasza reporterka Agata Bogucka zapytała przechodniów o to, co dla nich oznacza ten dzień.
8: Cieszymy się, że możemy obchodzić, bo kiedyś takiego święta nie było. No naprawdę jest miło. Cieszymy się bardzo i że jest takie święto i że mamy dzisiaj taką piękną pogodę.
15: Myślę, że przede wszystkim powinniśmy pokazywać swoje barwy narodowe, pokazywać to, że szanujemy flagę i pokazywać swoją polskość. Zwiedzając polskie miasta, my zawsze rodzinnie właśnie majówkę spędzamy w polskich miastach, w parkach narodowych i tak świętujemy właśnie swoją polskość.
16: Ja jestem urodzona z dziada, pradziada z Lublina. Jestem szczęśliwa.
17: Wyjazdem obchodzimy, zwiedzamy Lublin.
9: A ja przypomnę, święto flagi obchodzimy od 2004 roku. 25 stopni w tym momencie w Świnoujściu. Tam jest zdecydowanie najcieplej. Najzimniej jest w tym momencie w Lesku na południu kraju. Tam niecałe 15. Wszędzie za to słońce. Chmur dziś właściwie nie ma. Mogą się pojawić na południowym wschodzie, ale poza tym wszędzie piękne słońce bez chmur. Będzie tak również jutro, tylko że jutro jeszcze cieplej. 28 stopni na zachodzie kraju. W centrum 26, 24 na wschodzie. Wszędzie słońce.
18: Ale naprawdę ja już nie mogę inaczej zacząć.
19: Mogę?
20: Może.
19: Ale to jest fajnie.
20: Dzisiaj inaczej nie damy rady. Jest fajnie, jest bardzo fajnie. Drodzy Państwo, mamy 2 maja, świętujemy majówkę, Vox FM robi majówkę. Fajnie, że jesteście, fajnie, że wpadliście. Obiecujemy jeszcze parę niespodzianek przed nami.
18: Klaudia Wasiluk
20: i Arek Sikora. Kolorujemy świat na niebiesko z I-65 na dobry początek tej godziny.
18: Dzień dobry.

0: Majówka w pełni, drodzy państwo. Marzyliśmy o tym momencie, kiedy w końcu wyjdziemy z kuchni, poczujemy zapach tego rusztu.
1: Nie narzekaj.
0: Nie narzekam, ja jestem w raju.
1: Będziesz grillować?
0: Oczywiście, z tobą zawsze.
1: Wspaniale.
0: Arek też jest z nami.
2: Tak, to tak, jestem. Wrzucamy, tak, burgery.
1: Słuchajcie, wrzucamy burgery, dokładnie. I tak jak mówiłem, mniej więcej przy tym, przy tej gramaturze to jest około 200 gramów i 12 cm średnicy, ten burger się robi po 3-3,5 minuty na stronę.
0: Szybciutko.
1: Okay. Co, odliczamy? Wrzucasz?
0: Dawaj.
1: No to dawaj.
0: Nie, ty to zrób.
1: Ojej, no. I można je smażyć, grillować na planczy, czyli na płaskim, żeliwnym grillu, albo na ruszcie. Ja preferuję ruszcz.
0: Okay.
2: Przypominamy, absolutnie nie na tacce aluminiowej. Bo to było...
0: Nie. Już nas doktor Mit pouczył. I piwem też nie podlewamy, bezalkoholowym piwem
1: zamykamy,
0: też nie podlewamy.
1: Zamykamy, liczymy 3 minuty.
2: No dobrze, w międzyczasie, jak nam tutaj będą się burgery grillowały, porozmawiajmy o kulturze grillowej w Polsce, która no, pomału chyba zaczyna już przypominać tą ze Stanów Zjednoczonych, czy się mylę?
1: Znaczy, myślę, że generalnie kultura grillowania i barbecue w Polsce coraz bardziej się rozwija. To znaczy, ludzie są świadomi, jeżdżą po świecie, oglądają programy kulinarne, jak mięso przede wszystkim, zgrillowani. Tak, małe lokowanko. I wiecie, i wydaje mi się, że jest coraz większa świadomość i chcemy być światowi, chcemy robić to, co robi świat. Ameryka stoi barbecue i grillowaniem. Polacy z tym grillowaniem, wiecie, jak się kojarzą zwykle, no, z tą karkówą i kiełbą, ale coraz więcej ludzi eksperymentuje, sięga po smokery, robi swoje wędliny, robi mięsa low and slow. Także uważam, że jest wszystko na plus. Coraz więcej festiwali jest grillowania w Polsce. Ludzie się challenge'ują, robią ekipy, które wzajemnie rywalizują ze sobą, robią różne...

0: takie spoty, gdzie wzajemnie dzielą się doświadczeniem. Uważam, że to jest bardzo na plus.
1: Jeden, ale mocny, konkretny argument za tym, żeby uczyć się grillowania, żeby wchodzić w tę kulturę, jaki byś podał?
0: Że kobiety to kochają.
2: A ja przez grzeczność nie zaprzeczę.
1: Szanowni Państwo, czerpcie tę wiedzę, którą Was częstujemy. To wszystko na naszych social mediach znajdziecie. 2 dni grillowania z doktorem Mitem. No, to jest kawał wiedzy, którą warto przełożyć na nasze rodzinne spotkania.
0: Zapraszam, sprawdźcie to. Doktor Mit i Vox FM. Dozo.

0: To Juste, Jack Style, John i Turn the Lights Off w Vox FM, gdzie oczywiście gramy w rytmie hitów, a dzisiaj tak się składa, że robimy wam przy okazji majówkę.
1: O, Vox FM robi majówkę na grillu!
0: Na grillu, no bo jak inaczej świętować majówkę, jak nie na grillu. Obok tego grilla to zawsze, wiesz, zawsze jest czas na takie ogromne przemyślenia, co? Na takie rozmowy...
1: No, o kulturze.
0: O kulturze, właśnie, kulturalne rozmowy, tylko takie.
1: Jak nie załapaliście się na żywo na antenie Radia Vox FM, to koniecznie zerknijcie na social media.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
2: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
3: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem
7: przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie.
5: Spróbować czekolady.
7: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Gdy przychodzi majówka, czas na największe hity od rana do wieczora. Tylko w Pulsie. Już w ten weekend zobacz kultowe filmy akcji w gwiazdorskiej obsadzie oraz najlepsze animacje i baśnie, które wciągają od pierwszej sekundy. Najlepsza majówka tylko w Pulsie i Pulsie 2.
11: To pewne. Niskie ceny są

0: Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego lody familijne Marletto 1 litr. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus jedne gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama.

0: Call my name, czyli powiedz, jak mam na imię. Ja Kamil, a wy? Bardzo proszę, można w każdej chwili. Bardzo chętnie poznamy się bliżej. 609-2x8-69, numer w razie czego znacie. 16 zbliża się już wielkimi krokami. Majówka majówką, odpoczynek odpoczynkiem, ale warto posłuchać rzeczy ważnych. O tym, co ważnego w kraju i na świecie już za chwilkę, czyli punktualnie o 16 w wiadomościach. A po wiadomościach czekają muzyczne propozycje od nas. Ava Max, Ecstasy i Pitbull z Markiem Anthonym.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
5: Ola lala, majówka, ale jazda. Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz, co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na lamajówkę w Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od

0: 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Super promka na sobotniego grilla. Papryka czerwona 55% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 2 maja. Cena przed obniżką 19,99.
3: Reklama.
4: Śmiertelny wypadek na Pomorzu. Osobówka zderzyła się czołowo z wozem strażackim. Od tego zaczniemy. Za chwilę też był Chatów, który przeczy ogólnopolskiej tendencji. Chodzi o zamykanie szkół. A na koniec jeszcze Polacy w majówkę. Jakie mają plany? O to zapytała nasza reporterka. Jest 16. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Śmiertelny wypadek w powiecie kościerskim w województwie pomorskim. Między miejscowościami Nowa Karczma i Grabówko osobówka zderzyła się czołowo z wozem strażackim, mówi kapitan Mateusz Szmaglik z PSP w Kościerzynie.
5: Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostek ochrony przeciwpożarowej zastano wóz bojowy oraz samochód osobowy po zderzeniu czołowym. W wyniku zderzenia dwie osoby zostały poszkodowane. U jednej osoby, mimo podjętej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, rozpoznano zgon. Druga osoba obecnie znajduje się w helikopterze lotniczego pogotowia ratunkowego. Działania ratownicze na miejscu zdarzenia trwają.
4: Strażacy jechali na uroczystości związane z Dniem Strażaka. Żadna z osób podróżujących wozem strażackim nie odniosła obrażeń. Około 3 hektarów trzcin spłonęło nad brzegiem jeziora we Wsoli niedaleko Radomia. Z ogniem walczyło tam kilka zastępów strażaków. Jeden z nich trafił do szpitala. O szczegółach akcji mówi kapitan Adrian Skrzek z Radomskiej Straży Pożarnej.
6: Nasze działania polegały na podaniu prądów gaśniczych w natarciu w celu ugaszenia trwającego pożaru oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Jedna osoba została poszkodowana i została przetransportowana do szpitala. Powierzchnia tego pożaru wynosiła około 3 hektarów.
4: Strażacy zakończyli już swoją akcję na miejscu.
0: To są wiadomości Vox FM.
4: Gdy w całej Polsce demografia zmusza samorządy do zamykania szkół, tam idą pod prąd. W gminie Bełchatów placówki nie tylko zostają, ale rosną w oczach.

0: Strażacy zakończyli już swoją akcję na miejscu.
1: To są wiadomości Vox FM.
0: Gdy w całej Polsce demografia zmusza samorządy do zamykania szkół, tam idą pod prąd. W gminie Bełchatów placówki nie tylko zostają, ale rosną w oczach.

0: wiąże też i dzieci. Korzystamy z tak zwanej migracji wewnętrznej między miastem a gminą. Ludzie po prostu chcą do nas przychodzić, chcą u nas mieszkać, chcą u nas kształcić nasze dzieci.
1: Były lata, kiedy musieliśmy przerobić na przykład bibliotekę, w zasadzie z czytelni, wyłuskać pomieszczenie, żeby tam powstała klasa. Dwa pokoje nauczycielskie zostały zamienione na klasy, więc było niełatwo, ale sobie poradziliśmy.
2: Z wójtem gminy Bełchatów Konradem Kocem i dyrektorką szkoły w Domiechowicach Aleksandrą Fornalik rozmawiał Rafał Różycki. Gmina stać na duże inwestycje w edukację. Na jej terenie znajduje się elektrownia Bełchatów, która płaci ogromne podatki i zasila samorządowy budżet. Na spacerach w plenerze, na luzie. Pogoda w majówkę dopisuje, więc jest czas na odpoczynek na świeżym powietrzu.
3: Jak spędzacie ten weekend majowy?
4: Z całą rodziną.
5: Na luzie, na łonie przyrody. Mamy piękne parki, mamy las, mamy zieloną okolicę. Można odpocząć.
3: Majówka trochę na sportowo?
6: Na sportowo majówka. I rekreacyjnie, cały czas na rowerze. Piękne słońce, super. Wreszcie się zrobiło ślicznie i to trzeba wykorzystywać, żeby właśnie w ruchu cały czas być.
3: Jak spędzacie majówkę?
7: Rodzinnie. Na spacerze do lasu, żeby korzystać z pogody.
8: Trzeba odpoczywać. Rodzinnie najlepiej w gronie najbliższych.
9: Czas na luz musi być.
2: A o majówce z łodzianami rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska. 26 stopni w Toruniu, tam w tym momencie najcieplej. Piękna pogoda właściwie dzisiaj w całej Polsce. Najchłodniej jest w Lesku, 16 stopni, ale tam również świeci teraz słońce. To słońce w każdym z województw, dzisiaj i w każdym mieście. Temperatury spadną w nocy, ale nie za wiele, do 10 stopni, także jedna z cieplejszych nocy w kwietniu na pewno, a w maju również. A jutro jeszcze większe zaskoczenie, 28 stopni na zachodzie, pełne słońce.
10: To już kilka chwil po godzinie 16 w tę bardzo wyjątkową sobotę, bo jednak majówkowa sobota ma to do siebie, że jest jeszcze lepsza niż te w zwykłym tygodniu. Kamil Rutkowski, wielkie majówkowe ukłony. Mam dla was muzyczne propozycje Ava Max, Ecstasy i Pitbull z Markiem Antonym już za chwilę. No to dzień dobry, jeszcze bardziej niż zazwyczaj.

To jest jeden z tych kawałków, które za każdym razem brzmią bardzo dobrze, ale w majówkę brzmią po prostu doskonale. Majóweczka, proszę Państwa, w pełni dzisiaj 2 maja w kalendarzu. 2 maja to jest święto naszej flagi. Mam nadzieję, że macie wywieszone dumnie na balkonach, w autach, albo może gdzieś jeszcze indziej. Jeżeli nie, to bardzo bym prosił, żebyście naprawili swój błąd, bo dzisiaj warto się chwalić tym, że w sercu zawsze biało-czerwona. A nie wiem, czy wiecie, ale flaga ma swoje zasady BHP. Nie może dotykać ziemi, a jeśli wywieszacie ją w nocy, to musi być oświetlona. Ale spokojnie, proszę Państwa, spokojnie, nawet jeżeli tego nie spełnicie tych warunków, a wywisicie, co ważne, z dumą, to myślę, że pozostałe zasady jakoś przejdą. A jeżeli jeszcze do tego pamiętacie, że biało-czerwone to barwy niezwyciężone, no to wszystko mamy w komplecie. Goombye Dance Band, Son of Jamaica w tę majóweczkę w Vox FM. Hi, Patton, Norma, Jen Martin już czeka w kolejce. Out of My Head za chwilkę. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke

0: Święto w pulsie miasta, niech niesie nas ten vibe.
1: Puls miasta i Polo Vibes, hicior ostatnich tygodni i to taki, powiedziałbym, no bez żadnych wątpliwości. Jakie jest najczęściej zadawane pytanie w majówkę? Czy zadawaliście sobie takie pytanie? Najczęstszym pytaniem w majówkę jest to pytanie klasyczne, czyli czy będzie padać, czy nie będzie. Majówka to jest polski fenomen językowy, bo inne kraje mają po prostu albo długi weekend majowy, ale tylko my zrobiliśmy z tego osobne święto, które trwa od pierwszego do, umówmy się, do dopóki starczy urlopu. A wiecie, że rekordziści potrafią wycisnąć nawet 9 dni wolnego z 3 dni urlopu. Pozdrawiam tutaj serdecznie naszego pewnego kolegę z poranka. Jeżeli nas słyszy, to wie, a jeżeli wy nie wiecie, jak to się robi, to zgłaszajcie się do niego na voxfm.pl. Nazywa się Kochaj albo Rzucaj. Fox. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
2: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brico Marche, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisia i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brico Marche i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Reklama.
7: Vox FM.
6: Vox FM. Robi majówkę.
7: Robi.

I was made od wina i Le Padre w ten majówkowy czas, w to majówkowe sobotnie popołudnie. No to skoro majówka, to brzmi pytanie tak, gdzie my jesteśmy w tę majówkę? Posprawdzałem trochę, gdzie Polacy uciekają na majówkę, bo to jest trochę ucieczka od rzeczywistości i od tego wszystkiego, co nas otacza. Najpopularniejsze kierunki to niezmiennie od lat Tatry i Bałt, w tym roku nie ma odmiany. Co ciekawe, w majówkę na szlaku do Morskiego Oka korek jest podobno większy niż na Marszałkowskiej w Warszawie i to, uwaga, w godzinach szczytu. Dlatego dobra rada ode mnie, wybierajcie mniej znane trasy. Tam również gra Vox FM. A żeby było co grać, Damian Force, Jordan Grace, I Feel Love. Już teraz pieśń o miłości.

0: Hangover. Pozwólcie, że nie będę tłumaczył i uskuteczniał tutaj tłumaczeń. Ci, którzy wiedzą, ci wiedzą, to jest taki stan po wczoraj i przed jutrem. Jutro będziecie dokładnie czuć to samo. Tayo Cruz i Florida oczywiście w Vox FM, ale zbliżamy się już do godziny 17. No to zaproszenie, bo po godzinie 17, czyli już za chwilkę, same przyjemności muzycznie mam dla was. Alan Walker, Mig i Andy Dust z Harrisem, naszym Harrisem.
1: Autopromocja. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Większe

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.

0: tylko w KFC.
1: Reklama.
2: 17 już za nami. No to proszę Państwa, o tej porze mam nadzieję, że to, co mieliście do zrobienia w sobotę, jest już zrobione i teraz same przyjemności, a żeby było przy czym, Alan Walker, obiecany mik i Andy Dust z Harrisem, już za chwilkę naszym Harrisem. Harris dzisiaj dla Was miksuje, także jeżeli planujecie jakieś domóweczki poza domem, to wiecie, co robić.

Dobry jest to zestaw. Dodaj Smolasty, że nie żałuje? Pewnie, że tak. Lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż się nie zrobiło. Znamy to wszyscy. Słońce świeci, ale wiatr wieje. Znacie to, prawda? Najgorszy wiatr, czyli będzie troszeczkę o pogodzie, ale trochę w innym wydaniu, bo polska majówka, jak czytam, wykreowała unikalny styl modowy. Uwaga, to są krótkie spodenki i do tego bluza z kapturem. Czyli coś na słońce, że jest ciepło, i coś na wiatr, że jest zimno. To jest taki nasz narodowy dress code na 2 maja, na 3 zresztą również. Dobra rada ode mnie. Pamiętajcie o filtrach, takich SPF, wiecie o co chodzi, bo słońce w maju bierze zdecydowanie szybciej niż myślicie. Że się tak wyrażę, siedzę w macie.

zawsze słoneczny i zawsze pozytywny, czyli Alvaro Soler w to majówkowe, chyba jeszcze popołudnie sobotnie, prawda? Słońce jak jest, zachodzi troszeczkę później, jest dłużej, to jednak mimo wszystko popołudnie się nam rozciąga i bardzo dobrze. Proszę Państwa, mamy grille, mamy sezon majówkowy, wszystko co na grilla to wiadomo i pytanie... Czym popijamy karkóweczkę, prawda? Czytam, że w majówkę sprzedaż wody gazowanej i napojów skacze o kilkaset procent, tak donoszą polskie sieci sklepów. Ale uwaga, jeżeli chodzi o to, jaki napój jest tym najstarszym polskim napojem majówkowym, to jest to kwas chlebowy, to jest teraz, i lemoniada z rabarbaru. Nie chcę nic sugerować, ale może warto wrócić do korzeni?

Nowość od siekiery, nazywa się Zoo i jest piosenką o zoo, co tu dużo mówić. Skoro wiemy, co jeść w majówkę, czym popijać majówkę, to pytanie, co gra w polskich ogrodach w majówkę, oprócz tego, że powinno grać radio. Badania pokazują, że przy skocznej muzyce jedzenie nie tylko lepiej się układa, ale także, uwaga, lepiej smakuje. To wszystko zależy od dźwięków, które wydobywają się z głośniczka albo z tego, co tam akurat nam gra i to w duszy gra. Dlatego, proszę Państwa, my serwujemy Wam same hity, żeby karkówka była jeszcze bardziej soczysta. Vox FM, pamiętajcie, to jest najlepsza przyprawa do grilla ever. A żeby nie być gołosłownym, Minelli.

0: Global DJs, What a Feeling, czyli znany hicior, bardzo znany, ale w tej wersji mam wrażenie, że smakuje jeszcze lepiej niż ta taka dobrze przypieczona karkóweczka po lewej. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale myślę, że tak. Zbliżamy się do 18, za chwilkę wybije nam 18, ale po 18 mam dla was coś bardzo, bardzo specjalnego, bo muzycznie będzie Enrika, będzie Victoria Kida i będzie Junotas, ale będzie trochę także o przygotowaniach na to, co jutro, 3 maja, czyli finał majóweczki. Bądźcie z nami już za chwilę.
1: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Lubisz lody?
2: Lubię.
1: Ja lubię owocowe.
2: A ja śmietankowe.
1: Na patyku.
2: Z pudełka.
1: A chcesz spróbować moich?
2: A ty moich?
1: Koral. Przełamuje lody.
3: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zbórzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
4: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
3: Dołączasz?
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Masz furę, rozbiłeś furę z Acelin 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Gdy przychodzi majówka, czas na największe hity od rana do wieczora. Tylko w Pulsie. Już w ten weekend zobacz kultowe filmy akcji w gwiazdorskiej obsadzie oraz najlepsze animacje i baśnie, które wciągają od pierwszej sekundy. Najlepsza majówka tylko w Pulsie i Pulsie 2.
2: Reklama.
3: Skoro

18, wasze grille rozpalone do czerwoności, to co tu dużo mówić, zapraszam, majóweczka oczywiście w rytmie hitów razem z Vox FM. Kamil Rutkowski, bardzo się cieszę, że jesteśmy razem. Muzycznie obiecane przyjemności to Enrique Iglesias, Victoria Kida i za chwilę Juno Tas z Michaelem Schulte. Bye, bye, bye będą nam śpiewali, a ja wam powiem hi, hi, hi i raz jeszcze dzień dobry.

Nieśmiertelny hicior i na weselu, i na studniówkach, i w trakcie majówki, i w trakcie czerwcówki też będzie grał. Wszyscy podskakują, nóżka chodzi, wszyscy śpiewają, znają tekst i bardzo dobrze, dokładnie tak ma być. 2 maja w kalendarzu i to jest taki dzień, w którym, nie wiem czy zauważyliście, ale poznajemy imiona wszystkich sąsiadów za płotu. Wczoraj to się rozpoczęło, a dzisiaj już znamy wszystkie. Grillowanie, co tu dużo mówić, w Polsce staje się w majówkę sportem narodowym, ale jednocześnie jest bardzo dobrym narzędziem dyplomacji. No bo co jak co, ale nic tak nie łagodzi sporów o miedzę, jak dobrze przypieczony boczek podany przez płot. Prawda? To jest piosenka również dyplomatyczna, ale dla najmłodszych. APT. Rozej Bruno Mars gramy.

0: Beberexa i Faithless on New Religion. W bestliście bardzo wysoko proszę głosować, bo najświeższe notowanie wracamy już w najbliższy piątek voxfm.pl. Dzisiaj 2 maja, powoli się nam kończy ten 2 maja, a to oznacza, że przed nami święto Konstytucji, czyli jutro 3 maja. Nie wiem, czy wiecie, ale nasza Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie. Także byliśmy pionierami nowoczesności, podczas gdy reszta świata dopiero zastanawiała się, jak to w ogóle ugryźć. Co jak co, ale przyznajcie, że mamy być z czego dumni.
1: Reklama. Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrabki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Canal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
9: Ale to kręci!
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w

Klasik Nie płacz Ewka, to jest przebój, to jest hicior. Nie wiem, czy wiecie, ale ta piosenka ma w sumie smutną historię, bo opowiada bardzo smutne przeżycia. I zobaczcie, jak to jest, że każdą piosenkę każdy odbiera na swój sposób, w zależności od tego, co chce akurat w niej usłyszeć, i za to właśnie kochamy muzykę. 2 maja, czyli bardzo dobry czas do tego, żeby sobie czegoś jeszcze posłuchać i za chwilkę potupić.

każdą piosenkę każdy odbiera na swój sposób, w zależności od tego, co chce akurat w niej usłyszeć, i za to właśnie kochamy muzykę. 2 maja, czyli bardzo dobry czas do tego, żeby sobie czegoś jeszcze posłuchać i za chwilkę potupić.

0: UFO, czyli coś, co lata, nie wiadomo, czy to istnieje, ale jeżeli istnieje, to wszyscy się tego boją. Każdy z nas zna kogoś takiego, kto spełnia te wszystkie definicje. Roxanne w Vox FM na koniec naszego dzisiejszego spotkania. 19 przed nami, ja wam bardzo dziękuję. Życzę udanej majówki, bo ona się nie kończy, ona tak naprawdę trwa, a kto wie, może będzie nawet trwała w naszych sercach, o nie wiadomo kiedy, dopóki urlop pozwoli. O 19 już za chwilkę startuje dla was DJ Harris ze swoimi miksami, a ja wam bardzo dziękuję. Słyszymy się w poniedziałek, czyli już po majówce. Kamil Rutkowski, do usłyszenia. Bye, bye.
1: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
2: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować w czekolady.
4: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Gotowi na majówkę?
7: Tak!
6: Hamak?
7: Jest!
6: Grill?
7: Jest!
6: Zdrapki i gry Lotto?
7: Są!
5: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Gdy przychodzi majówka, czas na największe hity od rana do wieczora. Tylko w Pulsie. Już w ten weekend zobacz kultowe filmy akcji w gwiazdorskiej obsadzie oraz najlepsze animacje i baśnie, które wciągają od pierwszej sekundy. Najlepsza majówka tylko w Pulsie i Pulsie 2.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
10: Ale to kręci!
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama.
14: 3, 2, 1 DJ Harris in the

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
2: Z PSB zawsze się da.
1: Reklama.
0: Vox FM.
1: Vox FM robi majówkę.
0: Robi majówkę. DJ Harris in the mix.
4: In the mix.
0: Vox DJ Mix. Vox DJ Mix.

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Vox FM.
0: Robi majówkę.
1: Robi majówkę.
0: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris w Vox FM.
2: Let me talk to you.

0: reklama.
1: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
1: Z PSB zawsze się da.
0: Reklama.

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
1: Jest weekend, jest impreza.
0: Tak gra tylko Vox FM.

0: Dance DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. Vox FM. Robi majówkę.
1: Robi majówkę.
0: 3, 2, 1, 1, 1. Vox DJ Mix. Za dekami DJ Harris. DJ Harris in the mix.

2, 1, 1, 1. Fox DJ Mix. Za dekami DJ Harris in the mix.

0: Z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Jest Harris, jest impreza.
1: Vox DJ Mix.
0: Vox DJ Mix.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM.
1: Vox FM robi majówkę.
0: Robi majówkę.
2: 3,
0: 2, 1. 1. 1.